jak dwajce rozdał. Dzwonię o zdrowie, na stronę sentencję, bo uzmęczę na parę zdrowi, bo uzmęczę na parę zdrowi. Jak się dzwonię o zdrowi, dziękuję za dzieci marytrany. A jeden co wracał na zdrowi, Solomon Capo. Zimona znowu na trasie. Solomon Capo. Zimona prawa na trasie, bo nie zdrowi. Zdrowi o mnie, co mamy biać dzieci na parę zdrowi, co wracał. Bo wiem, czy myśleli, jak się mamy sentencję robi. Właśnie mamy zdrowi.